0: FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Jeśli uda mu się opanować twój umysł albo jego część, dobiera się do emocji, a potem do twojej woli. Jego knowania są nam dobrze znane. Umysł przepełniony brakiem przebaczenia, urazą, a nawet chęcią rewanżu jest umysłem otwartym na złowieszczy atak wroga. Zaskoczy cię.
4: Rozpoczynając życie chrześcijańskie, nie wkraczamy na plac zabaw, ale na pole bitwy. Choć nie widać tu żadnych eksplozji, prawda jest taka, że jesteśmy na linii ognia. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia usłyszymy dalszą część rozważań Chucka Swindolla opartych na 6 rozdziale listu do Efezjan. Tu właśnie apostoł Paweł daje praktyczne rady, jak obronić się przed atakami wroga. Jest nim oczywiście szatan, a jego obecność na tym świecie jest jak najbardziej realna. Swój dzisiejszy wykład dr Swindoll zatytułował Wbrew szatańskim zasadzkom. Czyta Zygmunt Karel.
3: Pismo Święte mówi: przywdziejcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście mogli oprzeć się wszystkim, nawet najbardziej podstępnym atakom diabła. Prowadzimy bowiem walkę nie ze zwykłymi ludźmi, lecz mamy stawiać czoło zwierzchnościom i władzom, rządcom świata tych ciemności oraz mocom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego okryjcie się dokładnie zbroją Bożą, abyście, gdy nadejdzie ów dzień zły, mogli odeprzeć zwycięsko ataki zła i ostać się zwyciężywszy wszystko. Prawdopodobnie nigdy nie poświęcałeś czasu na to, aby zgłębiać strategię swojego wroga. Ma nadprzyrodzoną naturę, dlatego nie można go zobaczyć. Nie dotyka nas w sensie fizycznym. Nie można go zmierzyć, jego obecności nie poczujesz. No, chyba gdzieś wewnątrz. Gdy chodzisz po plaży, zostawiasz za sobą ślady swoich stóp. On nie. Najczulsze kamery nie są w stanie go wyśledzić. My zostawiamy najprzeróżniejsze ślady wokół siebie, łącznie z dźwiękowymi. On nie. Kiedy on mówi, nie słychać dźwięków, ale doskonale potrafi się komunikować. Wszystko to sprowadza się do dwóch słów – duchowa walka. I mam nadzieję, że poświęcisz trochę czasu, aby zapoznać się z tym, co to określenie znaczy. Nie chodzi mi o obsesyjne doszukiwanie się tej walki w każdym przejawie istnienia, ale o to, żebyś się nieco o niej dowiedział. Mam dla ciebie taką oto radę. Jeśli chcesz zgłębić ten temat, a powinieneś, czytaj autorów, których podziwiasz i szanujesz i którzy opierają swoje poglądy na Biblii. Najmądrzej jest dobrze rozpoznać swojego wroga. On żeruje na naszej nieświadomości. Niezbawionych zaślepia, ale jeśli chodzi o chrześcijan, woli, aby byli niedoinformowani, ponieważ wtedy wierzący nawet nie są świadomi tego, że są igraszką w jego rękach. Wtedy nie jesteśmy nawet w stanie dojrzeć rzeczywistości takiej, jaka naprawdę jest. On po prostu przeciw tobie spiskuje, prowadzi grę, działa przeciwko nam i dobiera się do nas, aby zrujnować naszą więź z Chrystusem. Nasza siła jest w Panu. W związku z tym nasza pozycja jest silniejsza od pozycji naszego wroga. W tych wersetach jest swego rodzaju przynaglenie do aktywnej postawy. Tam nie ma mowy o pasywności. Skoro Paweł mówi, iż mamy oprzeć się wszystkim, nawet najbardziej podstępnym atakom diabła, oznacza to, że odwołuje się do wiedzy swoich odbiorców. Nie ma mowy o ignorancji. To zastanawiające, że świat rozrywki czerpie przyjemność z wykorzystywania tego tematu albo do żartów i ośmieszania go, albo do produkcji horrorów. Oglądający horrory takie jak na przykład Człowiek Widmo siedzą przerażeni na brzegu krzesła, czerpiąc z tego wątpliwej jakości rozrywkę. Takich produkcji jest wiele. Gdyby je wszystkie ze sobą zestawić, okaże się, że stoją w sprzeczności z zasadami biblijnymi, a ty pozostajesz sam na sam z kłamstwem. Mamy tu kolejny przykład strategii wroga. Dokonaliśmy już przeglądu pola bitwy, teraz zwróćmy uwagę na szczegóły. Najpierw werset 10. Nasza siła pochodzi od Pana. Nasza siła. Jego siła i potęga. Jego zbroja. Nasza siła jest w Panu, gdy wkładamy na siebie Jego zbroję. Duch Święty, trzecia osoba Trójcy, zamieszkuje w każdym dziecku Bożym. Jest Bogiem, więc ma wszystkie atrybuty Boga. Jest równy Bogu, wieczny, wszechpotężny. On żyje w Tobie. Każdego dnia jest gotów roztoczyć kontrolę nad Twoim życiem, czekając, aż Mu je podporządkujesz. Jak to zrobić? Możesz rozpocząć swój dzień od prostej modlitwy. Panie, to Twój dzień. Nie poradzę sobie o własnych siłach. Sam nie podołam wyzwaniom dzisiejszego dnia. Sam nie potrafię walczyć. Przegram. Nie ochronię się przed atakami wroga. Nie jestem gotów sprostać temu, co mnie czeka. Dlatego, Panie, oddaję Ci swój umysł, emocje i swoją wolę. Jestem Twój i proszę, daruj mi swoją moc, abym przetrwał ten dzień zwycięsko u Twego boku. Nie chcę być pokonany. Każdy żołnierz, który sposobi się do walki, musi mieć odpowiednią broń, ale nie tylko. Musi mieć także właściwe nastawienie do walki. Nazywam to mentalnością zwycięzcy. Nie rozpoczynasz swojego dnia z obawą, że przegrasz. Rozpoczynasz go w przeświadczeniu, że zwyciężysz. I tak się stanie, ponieważ On jest zwycięzcą. Ten, który prowadzi tę grę poprzez Ciebie, jeśli wolno mi tak powiedzieć. On jest nadprzyrodzony, Ty nie. Nie jesteś wyposażony do tego, aby przeciwstawić się niewidzialnemu wrogowi. Nie jesteś w stanie go dojrzeć, oszacować jego siły i wielkości. Nie wiesz, kiedy nastąpi atak, dlatego więc uratować musicie siła Pana. My jesteśmy silni w Panu. Właśnie stąd pochodzi nasza siła. Werset 11. Nas ochrania zbroja Pana. Zajmiemy się tym szczegółowo w czasie następnego spotkania. Dzisiaj zwrócimy uwagę na apel zawarty w naszym tekście. Przywdziejcie na siebie pełną zbroję Bożą. Nie zaniedbaj żadnej części. Chodzi o całą zbroję. Zauważ także, że nie chodzi tu o Twoją zbroję. Jest to zbroja Pana. To coś, czego sam nie jesteś w stanie sobie zapewnić. Większość stróżów prawa, których znam, wkłada kuloodporne kamizelki z kewlaru. Funkcjonariusze wkładają je, zanim rozpoczną dzień w pracy i nie zdejmują, aż nie wrócą na komisariat, aby po pracy przebrać się w cywilne ubrania. W pracy mają je cały czas na sobie. Takiej kamizelki nie widać. No, można ją pewnie wyczuć pod ubraniem. Chroni przed kulą czy uderzeniem noża przestępcy. Masz włożyć na siebie zbroję. Pan ci tej zbroi nie nałoży. Sam musisz to zrobić. Nasz Pan przygotował ją dla ciebie i mówi: włóż ją na siebie. Tak samo jak funkcjonariusz czy żołnierz każdego dnia służby. Po co to robić? Spójrzmy na werset 11. Wkładasz zbroję, byś mógł oprzeć się wszystkim, nawet najbardziej podstępnym atakom diabła. Paweł posłużył się tu niezmiernie intrygującym słowem podstępne ataki, w innych tłumaczeniach zasadzki. Podam brzmienie oryginalnego słowa, a ty natychmiast rozpoznasz jego rdzeń. To greckie słowo brzmi methodeia. W tym wersecie Paweł użył go w liczbie mnogiej. Oprzeć się podstępnym atakom diabła. Czak, czy chcesz powiedzieć, że wróg ma jakieś metody działania? Tak, to właśnie chcę powiedzieć. On działa metodycznie. On wie, że to, co ciebie porusza i dotyka, twojej żony nie obchodzi, nie robi na niej wrażenia. Tak więc ciebie atakuje w taki sposób, a ją inaczej. Wie, że atak na jedną część rodziny nie będzie skuteczny wobec innych jej członków. Dostosowuje więc swoje metody tak, aby zaszkodzić wszystkim po kolei. On doskonale wie, jak skonfliktować nas ze sobą. Siła do walki płynie od Pana, a Jego zbroja chroni nas. Dzięki niej możemy oprzeć się podstępnym atakom diabła. Czy byłbyś w stanie wymienić dwie albo trzy rzeczy, którymi atakujecie diabeł? Jakich metod używa przeciw tobie? Bądź bardzo precyzyjny i określ je. Diabeł atakuje mnie w taki to, a taki sposób. Wiem, kiedy posługuje się swoimi metodami. Wyczuwam, że to on. Mówiliśmy o tym, że nasza siła pochodzi od Pana oraz, że Jego zbroja nas chroni. A oto trzecia sprawa, na którą chcę zwrócić uwagę. Nasza strategia opiera się na poznaniu metod naszego wroga. On posługuje się wyrafinowanymi metodami, ma swoją strategię. Oto niektóre z jego metod. Zaskoczenie, niespodziewany atak, pociągające i kuszące momenty i sytuacje, pokusy, które pociągają nasze myśli tak, żeby nas oszukać i zwieść, żebyśmy się nie zorientowali, że prowadzą nas w złym kierunku. On jest doskonały w podchodzeniu nas znienacka i w taki sposób, abyśmy nie mogli się zorientować, że to on. Jest przebiegły i wie, jak nas podejść. Robi to bezustannie. Spójrzmy na jeden z przykładów jego przebiegłych metod. Otwórzmy drugi rozdział drugiego listu do Koryntian. Krótki przegląd treści tego rozdziału. Ktoś z Koryntian żył w grzechu. Paweł doradził im, aby go ukarać. Tak też zrobili. To wiemy z pierwszego listu do Koryntian. Niektórzy z nich nie chcieli zakończyć tej kary tak, by pokutującego cały czas trzymać w szachu. Nawet po tym, jak zmienił swój sposób życia, nie chcieli mu przebaczyć i nie chcieli zapomnieć. W drugim liście apostoł Paweł pisze, aby wybaczyli bratu, aby to wszystko zakończyć właściwie. Podaje powód, dlaczego mają to zrobić. 11 werset drugiego rozdziału. A żeby nie uwiódł nas szatan, którego knowania dobrze są nam znane. Co to znaczy? O ile dobrze rozumiem, znaczy to, że jeśli nie przebaczam, otwieram się na ataki szatana czy demonów. Otwieram im drzwi, a niechęć do przebaczenia jest czymś takim, jakbym pozwalał szatanowi wstawić w nie swoją stopę, co sprawia, że nie mogę już ich przed nim zamknąć. Czy możesz sobie wyobrazić, ile razy brak przebaczenia naraził cię na atak? Wyobraź to sobie tylko. Niektórzy z was przez miesiące borykają się z poczuciem urazy czy niechęcią wobec osoby, której imię głęboko zapisaliście w umyśle. Niektórzy latami borykają się z tym problemem. Nie zdajesz sobie sprawy, ale on jest tym zachwycony. Dostarczasz wrogowi wiele radości i zadowolenia. Taki stan osłabia obronę twojego umysłu, co ułatwia mu podsuwanie ci różnych myśli, sugestii, planów. Nigdy nie musiałbyś się z nimi zmagać, gdybyś przebaczył z głębi serca. To jest jedna sprawa. Spójrzmy teraz na zakończenie wersetu 11. A żeby nie uwiódł nas szatan, którego knowania dobrze są nam znane. Jego knowania są nam dobrze znane. W tym wersecie Paweł nie posługuje się słowem metodeia, ale innym, noema. Pochodzi ono od słowa nous, to znaczy umysł. Zauważ, dobrze są nam znane jego ataki. Właśnie w taki sposób nas podchodzi. Jeśli uda mu się opanować twój umysł albo jego część, dobiera się do emocji, a potem do twojej woli. Jego knowania są nam dobrze znane. Umysł przepełniony brakiem przebaczenia, urazą, a nawet chęcią rewanżu jest umysłem otwartym na złowieszczy atak wroga. Zaskoczy cię. Będzie to poważne uderzenie i bardzo cię ono odmieni. On tylko czeka, żebyś otworzył mu drzwi. Pokażę ci teraz jeszcze coś innego. Spójrz na werset 3-10 rozdziału drugiego listu do Koryntian. Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała. To brzmi tak samo jak list do Efezjan, prawda? Idźmy dalej. Gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. Mamy tu więc do czynienia z łamigłówkami umysłu, z nastawieniem umysłu. Werset 4. Gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania. W twoim umyśle są twierdze, linie obrony. W wersecie 5 jest mowa o spekulacjach naszego umysłu. Przechowujemy tam wzniosłe rzeczy. Starożytne miasta budowane były tak, żeby z ich wysokich murów i budynków można było obserwować otoczenie. Paweł przyrównuje to do naszego umysłu. Chodzi o to, aby całą tę strukturę podporządkować, oddać nie w niewolę wrogowi, ale w posłuszeństwo Chrystusowi. Jedynie to rodzi nadzieję. No bo po co mielibyśmy sugerować ludziom i zachęcać ich do tego, aby uczyli się wersetów Pisma Świętego na pamięć? Umysł napełniony Słowem Bożym jest wyposażony do przeciwstawiania się atakom. Spójrzmy do 13 wersetu 11 rozdziału 2 listu do Koryntian, a przekonamy się, jak wyrafinowane i groźne mogą być ataki wroga. Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Wiedziałeś o tym? Chyba nie wyobrażasz sobie, że on jest jakąś zakapturzoną bestią czyhającą za rogiem. On jest odziany w wersety biblijne, a poprzedzają go ludzie zwiastujący z zapałem z kazalnic w kościołach. On skończył seminarium. Wielu jego absolwentów nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że są emisariuszami wroga. Szatan jest fałszywym apostołem. Już powoływałem się na dzieło Louisa Sperry Schaeffera. Tam właśnie, w tej dobrze nadszarpniętej zębem czasu i częstego używania książce, znalazłem takie zdanie. Oto niezwykłe objawienie możliwego szatańskiego fałszu. Fałszywi apostołowie, zdradzieccy pracownicy. Okazuje się, że są agentami wielkiego oszusta i kłamcy, szatana, który sam przeistoczył się w postać anioła światłości. A to niespodzianka, co? Nasz wróg nie jest odpychający, ale pociąga. Pomyśl o kimś, kto jest najwspanialszy, piękny, wytworny, atrakcyjny, o kimś, kogo z trudem można sobie wyobrazić. Pomnóż to razy 100, a nawet nie zbliżysz się do tego, kim jest twój wróg. On jest najwspanialszym z całego Bożego stworzenia. Właśnie dlatego upadł z powodu pychy. Jego upadek sprawił, że został wyrzucony z nieba sprzed oblicza Boga. 1/3 istot niebiańskich poszła za nim. Upadli aniołowie, siły demoniczne. One współdziałają ze swoim mistrzem, z samym szatanem, realizując jego plany. Polegają one na tym, aby we wszystkim przeszkodzić Bogu i udaremnić jego zamierzenia. Gdybyś był w stanie dojrzeć rzeczy nadnaturalne, zobaczyłbyś demony w miejscu, w którym jesteś, byłbyś wstrząśnięty. Gdybyśmy tylko byli w stanie zdać sobie sprawę, w ilu miejscach się one panoszą, nawet w tych, które uznajemy za najświętsze, bylibyśmy zdumieni. Cały czas ostrzegałem naszych studentów seminarium teologicznego w Dallas, że wkroczyli do szczególnie niebezpiecznego miejsca na ziemi. Jeśli wróg może wedrzeć się do seminarium, to nie ma przeszkód, aby dostać się do kościoła, bo przecież seminarium przygotowuje do służby. Jeśli angażujesz się w poważne studiowanie Słowa Bożego, powiem ci, jesteś na jego celowniku. On nienawidzi tego wszystkiego, co ty sobie cenisz. To, czym ty pogardzasz, jemu jest drogie. Swoje plany przedstawi ci bardzo atrakcyjnie. Nawet się nie zorientujesz, że będziesz robił to, do czego on cię popycha. Zaczniesz wątpić, kwestionować i niepostrzeżenie oddalisz się od tego, co właściwe. Skłoni cię nawet do kwestionowania tego, co poddajesz w wątpliwość. Przedtem, zanim poddasz coś w wątpliwość, skłoni cię do tego, żebyś zajmował się tym wraz z innymi, którzy podzielają te wszystkie wątpliwości. Zawsze jest gotów do pomocy, gdy służy to realizowaniu jego strategii. Wracając do listu do Efezjan, zwróć proszę uwagę na słowa zawarte w 12 wersecie 6 rozdziału. Prowadzimy bowiem walkę nie ze zwykłymi ludźmi. Widzisz to słowo walka? Po grecku brzmi pale. To słowo występuje tylko jeden raz w całym Nowym Testamencie. Pochodzi od słowa pallo, co znaczy kołysać. Nie odnosi się do kołysania, ale do zapasów. Dokładniejsze tłumaczenie brzmi: zmagamy się w zapasach nie ze zwykłymi ludźmi. Każdy, kto choć trochę interesuje się zapasami, wie, że chyba nie ma bardziej kontaktowego sportu. Zawodnicy mogą atakować całe ciało przeciwnika. Ich pot, a nierzadko krew, pokrywa drugiego. Właśnie takim słowem posługuje się tu apostoł Paweł – zapasy. Nasz wróg nie działa z dystansu. Demon jest tuż przy tobie, wokół ciebie, pod tobą, nad tobą, poprzedza cię i jest za twoimi plecami. Uświadom to sobie, uwierz w to. Walczymy w zapasach, nie z ciałem i krwią, czyli nie ze zwykłymi ludźmi.
4: Jakże poważne ostrzeżenie. Tytuł dzisiejszego wykładu brzmi: Wbrew szatańskim zasadzkom. Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia. Przypominam, że nasza strona internetowa www.ifl-polska.pl umożliwia odsłuchanie w czasie najbardziej dla Państwa dogodnym zarówno bieżącej audycji, jak i audycji archiwalnych. Znajdą tam Państwo również materiały pomocne w samodzielnym studiowaniu omawianych fragmentów pisma i pełną ofertę wykładów Chucka Swindolla po polsku, dostępnych na płytkach CD. Niebawem wzbogaci się ona o nadawany obecnie przez radio cykl Stając się ludźmi łaski, poświęcony listowi do Efezjan, do którego należy jako jeden z 26 również dzisiejszy wykład. Zamówienia można składać już teraz, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Bądź telefonicznie pod bezpłatnym numerem 800 444 101. Przyszło nam żyć w trudnych czasach. Gospodarka boryka się z kryzysem, codzienność stawia nam coraz poważniejsze wyzwania moralne. Wszystko to przyczynia się do coraz większego poczucia zniechęcenia i frustracji. Jak żyć? Takie właśnie wrażenie odnosimy, czytając maile od naszych słuchaczy bądź rozmawiając z nimi przez telefon. Dziękujemy za kontakt. Wiele cennych myśli i uwag można znaleźć w cyklu wykładów zatytułowanym Żyć jak należy. Gorąco go Państwu polecam. Dziś to już wszystko. Ostatnią część wykładu Wbrew szatańskim zasadzkom nadamy w najbliższej audycji Pełnia Życia. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.